zersenezu pasań tregon wle. Abr mam punariku małej dzieńkan mem ble. Trgłam pedynta nerdał, mewezela kwandzie. Bulus